kakhulukazi lapho ochungachungweni lemidlalo yayo ke lapha sitcom edlala ke lapha ya ngo 2005 wayidlala indawo ka Kenneth Mashaba kwi generation ukhumbuleke kwi generations e Kenneth isikhathe sideke lapho edlala ke kulomdlalo 2015 wadlala futhi indawo ka Solomon la baya ovezwa lapha emdlalweni ke wakade uvezwa kwi ETV lapha kwi Rhythm City phinde wabonakala lapha kwi Woman King ngonyaka ka 2022 uzokhumbula futhi ukuthi uphinde waba futhi ngumculi ecula ke umculo wokholo khona ke album yakhe lapha ama album amabili cishe awakhiphile la njengoba i album yakhe yesibili wikhiphe ngonyaka ka 2010 enesihloko esithi Rituale Mulatto mawukhumbula ke kakhulu nalapha kumdlalo aye wagqama kakhulu nakuona we generations lapha ya Kenneth Kenneth Mashaba sikuduza kakhulukazi ke umndeni abalandeli bakhe kakhulukazi emdlalweni ekulingiseni njengoba simazi